Każdy męczy w teksturach ze strachu i żynkotry, postryl, pospych, kolony, postych, koli wже вдосталь секунд, один хвилин.